0: koško, ej si kvar suprem, nore nije koško,
1: ej si kvar suprem, ej si kvar suprem, ej si kvar suprem, ej si kvar suprem, ej si kvar suprem, ej si kvar suprem, ej si kvar suprem.